0: Może tak lepiej.
1: To arkan.
0: Bo ja wiem, jak się kadzi,
1: tak?
2: Alhamdulillah.